0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.
1: Vamo na la luna, vamo na parfine, vamo a dar un beso que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana. Si somos novio o somos pana.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: imamo radi.
1: Mina Sofia, sinto mirada, sigo, sinto mirada, sigo. Mina Sofia,
0: tvoji najljubši hiti.